0: Sukněrnu. Helam rohadit dva.
1: Helam rohadit dvoj dvoj dvoj.
2: Helam rohadit dvoj dvoj dvoj. Helam rohadit dvoj dvoj dvoj dvoj. Helam rohadit dvoj dvoj dvoj dvoj. Helam rohadit dvoj dvoj dvoj
3: dvoj. Ylis na pogodnju tida hormen. Pogodnju fyr tida hormare av tida hormare. 101,6 MHz.
4: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epa-traktor när du började köpa igen.